0: Retro je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.

0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.

0: Fajnradio.cz.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
1: It's the weekend.
3: Advice. A lot of food.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochani, złap mnie za dłoń, zostawmy.